Emerich, Prus, Sabr, Szepinski. Brody, nebo, wisdom, i maru, sefa, si, si, lubec, matki, se, zule, jo, szalmo, o, cele, tjevnicki. A sredo, kina, zboži, lokov, jaki si, Ferdinand, Harry, Gregor, negroku, o,